Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo w tych godzinach tylko my dwaj mamy jeszcze resztki rozsądku albo po prostu totalny brak pomysłu na lepsze zajęcie. Skoro już utknąłeś w X-Vibe, to wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo, w której główny bohater nie

strzela, tylko sprząta własny dom, co brzmi jak spełnienie marzeń twojej matki, ale w rzeczywistości było tak nudne, że recewenci znali to za formę cyfrowej tortury, a dzisiaj uznaliby to za symulator życia influencera. Dziwny świat, w którym praca domowa stała się towarem luksusowym, ale przynajmniej nie musisz teraz szorować podłogi, bo ten bit rozkręci się sam, więc łap Garnic, Efa oraz Moody Violet z kawałkiem I'm Good Blue w

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się grać na saksofonie. A skoro tytuł mówi, że nie jest w porządku, to znaczy, że zwierzak pewnie fałszuje. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe, Loud Luxury i Bryce Vine. I'm not alright dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że opierają się na faktach, choć to wierutna bzdura wymyślona dla dodania klimatu. Więc kiedy w czasach nightmarek w X-Vibe serwuje ci ten absurd, wiedz, że prawda jest równie nieistotna co twój sen. A teraz trzeci wymiar i dla mnie masz styla, wlatują w eter X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość jest zbyt nudna, żeby ją przespać. W X-Vibe. Czy wiesz, że w roku 1986 podczas produkcji filmu Poltergeist 2 klątwy stały się faktem, bo użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze? Ekipa pracowała wśród kości nieboszczyków, a potem kilka osób z obsady zmarło w przedziwnych okolicznościach, co tylko potwierdza, że oszczędzanie na scenografii to prosty bilet w jedną stronę do piekła. Totalny obłęd w czystej postaci, jakby sama śmierć chciała zagrać główną rolę w tym całym cyrku. Niech ten rytm wjedzie ci pod skórę, głębiej niż tanie efekty specjalne, bo teraz G-Eazy, A$AP Rocky oraz Cardi B z numerem No Limit, tylko w X-Vibe.

Pytanie. Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Zdzisława z Rudy Śląskiej, słuchaj, robi totalny, gruntowny porządek i muszę to jakoś przetrwać, więc wrzuć mi proszę Down On Me od i Jeremy, 50 Cent, bo inaczej zwariuję w tym pyle. Dzięki, Radio X. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny. W swoim fotelu, choć w 1986 roku pewien amerykański reżyser wpadł na genialny pomysł. Od i do filmu Poltergeist użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni i tak oto aktorzy nieświadomie grali z prawdziwymi zwłokami w basenie pełnym błota, co brzmi jak przepis na klątwę, a nie na hit kinowy. Ale w tamtych czasach nikt się nie przejmował takimi detalami jak etyka czy szacunek do zmarłych. Liczył się tylko efekt na ekranie i ten dziwny dreszcz na karku, który czujesz w X-Vibe, wiedząc, że śmierć czasem bywa całkiem tania w produkcji. Teraz Slender oraz Dylan Matthew i ich Love is Gone w wersji akustycznej w X-Vibe.

2 godziny po północy to ten moment, gdy rzeczywistość przecieka przez palce jak tani żel do włosów z lat 90. A ty siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, dlaczego w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo tak było po prostu taniej niż kupować plastikowe modele z fabryki, co samo w sobie jest dość makabrycznym żartem losów, X-Vibe. Ten absurdalny bit historii przypomina mi, że nawet największe hity bywają zbudowane na kościach, a ty wciąż tkwisz w tym samym rytmie niepokoju. Czas na lek na całe zło, czyli Krystynę Prońko i jej wielki hit w radiu X-Vibe.

W latach 90. twórcy gry Polybius twierdzili, że maszyna wywołuje halucynacje i amnezję, co brzmi jak idealny nightmarek dla znudzonych dzieciaków. Prawda jest taka, że to tylko kolejna miejska legenda o rządowych eksperymentach, która karmiła paranoję lepiej niż kiepskie żarcie, więc wrzuć na luz, zanim twój mózg odleci w rytm, który serwuje Young the Giant w Mind Over Matter Reprise w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Słuchaj, tu Stefan Zmysłowic. Właśnie próbuję ogarnąć ten bałagan w kuchni, ale puszczając We Are Young od Fun sprawisz, że mama w końcu przestanie marudzić, że u was w radiu X-Vibe grają same starocie.

Znowu tu jesteś, wpatrzony w migotliwy ekran, podczas gdy reszta świata próbuje oszukać własne sumienie snem, a ty wolisz karmić się ciemnością w X-Vibe. Pamiętasz rok 1993, kiedy to w świecie technologii narodziny wirtualnej rzeczywistości miały nas wszystkich przenieść do raju, a skończyło się na tym, że firma Nintendo wypuściła Virtual Boya, czyli konsolę, która po kilku minutach grania gwarantowała ci ból głowy i nudności. Tak intensywne, że świat realny zaczynał wyglądać jak senny koszmar, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje Nightmarek, bo Todd i pomyślał, że czerwone diody przed oczami będą szczytem marzeń o przyszłości. Więc teraz Jane i Ian Asher z utworem Makeba wkraczają w twój rytm w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: siedzisz w ciemności, patrzysz w ekran, a piksele powoli pożerają twoją duszę. Więc posłuchaj o roku 1986, kiedy to w filmie Poltergeist druga część ekipa postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze.
1: Co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, a nie hollywoodzka produkcja.
0: Jednak to prawda, która sprawiła, że obsada zaczęła autentycznie wariować na planie. Bo kto chciałby grać z trupami w imię oszczędności budżetu?
1: To czysty obłęd.
0: Ale w X-Vibe przynajmniej nie musimy się martwić o rekwizyty. Wystarczy ten mroczny beat, który zaraz wleci ci w uszy. Bo czas na Mysłowic i Margaret w X-Vibe.

Wiesz, że w 2002 roku podczas kręcenia filmu Blade 2 ekipa musiała spalać prawdziwe zwłoki zwierząt, żeby uzyskać ten specyficzny smród rozkładu, bo efekty komputerowe były wtedy dla amatorów, co jest totalnie w stylu Nightmarek. Więc zanim poczujesz zapach spalenizny w czasie audycji w X-Vibe, posłuchaj, jak Post Malone oraz Swae Lee psują noc w rytmie Spoil My Night.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni między snem a jawą w X-Vibe, gdzie w 1986 roku pewien człowiek uznał za genialny pomysł wypuszczenie na rynek lalki My Buddy, która miała być twoim najlepszym przyjacielem, ale przez fatalny krój ubrań i szklane oczy wyglądała jak coś, co wyczołgało się z piwnicy seryjnego mordercy i teraz planuje twoje ostatnie chwile, bo kto normalny daje dziecku do zabawy plastikową kopię lęków z dzieciństwa? Więc siedź cicho i ciesz się, że ten koszmar nie ożywa, kiedy puszczam Snoop Dogga, Wiza Khalifę oraz Bruno Marsa w

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do domu, bo tylko tu ma święty spokój. Szczere, trochę przykre, ale każdy z nas to zna. Puszczam Paro od Ney, bo skoro obaj czujemy tę presję, to niech chociaż basy w aucie trochę nas zagłuszą. W Radiu X Vibe. Ney, Paro. Dla Marka i ode mnie.

0: X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

25 lat temu, w 1999 roku, świat wstrzymał oddech przed wielkim cyfrowym końcem świata z powodu błędu dwóch zer w kalendarzach komputerów, co miało wyłączyć prąd i wymazać nasze oszczędności w bankach. A skończyło się na tym, że nikt nawet nie poczuł różnicy w pracy systemów. Tylko informatycy zarobili krocie na łataniu dziur w kodzie. W czasie audycji w X-Vibe często myślę, że ten cały niepokój był bardziej fascynujący niż nasza rzeczywistość, bo w końcu najlepiej smakuje strach przed czymś, co nigdy nie nadejdzie. Teraz sztywny pal Azji i wieża radości, wieża samotności płyną w X-Vibe.

słońce już za chwilę bezczelnie wpadnie ci w oczy, ale zanim to nastąpi, pomyśl o roku 1987, kiedy pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Robocop puścić na ulicę przebranego aktora, który po prostu stał w bezruchu i straszył ludzi. Co skończyło się tak, że biedak prawie dostał zawału, bo nikt nie wiedział, czy to metalowy morderca, czy tylko bardzo desperowany bezrobotny z Detroit. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ludzie autentycznie uciekali w pokochu przed człowiekiem w plastikowej zbroi, co pokazuje, że świat zawsze był dziwny, tylko wtedy mieliśmy mniej pikseli, żeby to udokumentować. Więc wrzuć na luz, bo w X-Vibe zaraz usłyszysz, jak Asher oraz Will.i.am rozkręcają ten beat w OMG, co jest idealnym soundtrackiem do przetrwania kolejnego poranka, więc niech ten rytm niesie cię prosto w objęcia dnia. A teraz Asher oraz Will.i.am i ich OMG w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

historia mojego życia to w sumie ciągłe czekanie na kogoś, kto opłaci mi rachunki. Skoro już wiemy, że jestem na utrzymaniu, czas na Sugar Daddy. Radio X Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Check me tomorrow. We'll see if I'm leaking.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo ten kawałek to idealny podkład muzyczny do ich wspólnego życia, skoro od rana do nocy muszą bongo składać w garażu na akord, a rytm Safri Duo w Play the Life pomaga im utrzymać tempo przy dokręcaniu każdej uszczelki. W radiu X-Vibe. Dla Ewy od Marka.

Tobu, This Is What You Came For, czyli Calvin Harris i Rihanna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna jako pierwsza artystka w historii przekroczyła 1 miliard streamów na Spotify? To tylko następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Tinę Turner. Zostań z radiem X-Vibe.

Byłeś happy, a teraz wpadasz w Mejniak. Cóż, każdy załom w tym mieście zaczyna od uśmiechu, zanim wyląduje w kaftanie bezpieczeństwa. Witaj w Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Signs to instrukcja obsługi drogowskazów, które codziennie ignoruje podczas parkowania pod marketem. To totalny klasyk o walce z infrastrukturą miejską, więc niech wreszcie zapamięta, że strzałka w lewo to nie jest sugestia, tylko życiowy drogowskaz. Skakujcie w ten klimat w Radiu X Vibe. Snoop Dogg, Charlie Wilson, Justin Timberlake, Signs. Dla żony od Marka. Szerokiej drogi i mniej stłuczek Wam życzę.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: To był Don't Stop Believin' zespołu Journey w X-Vibe. Wiedziałeś, że Steve Perry napisał ten hit, inspirując się ludźmi w nocnych pociągach w Detroit? To są następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Drake. Zostań z radiem X-Vibe.
1: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: X-Vibe, radio po swojemu.

Mamy tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej ten uważa, że nocne przesuwanie mebli to jego życiowa pasja. Więc puszczamy Arabesk i Stop Crying for the Moon, żeby sąsiad wreszcie przestał płakać nad tym księżycem i zaczął w końcu spać jak normalny człowiek. Co dla ciebie w Radiu X-Vibe przygotował Marek.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To było Breaking Me od Topic i A7S Vix Vibe. Wiedziałeś, że Topic sam zbudował swoje pierwsze studio w piwnicy rodziców, żeby nie słuchać ich narzekania? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie George Harrison. Zostań z radiem.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

ze payphone'u do Santeria, czyli od desperackiego szukania drobnych w budce do wyjścia z kłopotów przy pomocy pistoletu. Logika, której nie powstydziłby się żaden kryminalista z osiedla. Radio X Vibe.

szukałeś Places, a skończyłeś Dancing in Heaven Orbital Bebop. Mówiłem ci, żebyś nie pił tej wody z kranu. Teraz lewitujesz w kosmosie, a ja muszę to sprzątać. Radio

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

W I Can Do It With A Broken Heart od Taylor Swift w X-Vibe. Widziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego tylko 3 akordów? Następne hity dla pokolenia X, czyli Blue. Słuchaj dalej w radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, której zacięły się nożyczki kuchenne podczas próby otwarcia paczki z kawą, więc dedykuje jej utwór Taki Taki od DJ Snake, Seleny Gomez, Ozuny oraz Cardi B, bo ten rytmiczny beat idealnie imituje dźwięk uderzenia tępym ostrzem o blat, co w tej frustrującej chwili pomaga im zachować resztki spokoju w radiu XW.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

co był Bumpy Ride Mohombiego w X5? Wiedziałeś, że ten facet dorastał w Kongo i śpiewał w chórze kościelnym, zanim zaczął robić karierę w Szwecji? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Dan Harrow. Zostań z Radiem

siedzę tu w Cycowie i grzebię przy tym swoim starym gracie, co mi przypomina mojego pierwszego rzęcha. Więc Bonifacy prosi o Somebody's Watching Me, High Tech Radio Edit od Beatfreaks, bo w Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają szajsu.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Byłeś so close do wyjścia z domu, ale znów utknąłeś na kanapie. Teraz all eyes on me, bo musisz udawać, że sprzątasz ten cały bałagan. Radio X Vibe.
1: Big sight, new pain.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

najpierw Goodbyes, a potem Stranger in My Life. Czujesz ten klimat? To nie audycja, to po prostu twój ostatni rozwód w pigułce. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

zdobył Forget You od Fastboy i Topic w X-Vibe. Czy wiesz, że bracia z Fastboy zaczynali karierę od pisania piosenek dla innych, zanim sami weszli za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wpadnie OMC. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który do dzisiaj nie może zapomnieć, jak srebrna Skoda wymusiła na nim pierwszeństwo w zeszły wtorek. Więc dedykuję Ci ten kawałek, żebyś w końcu oświecił się i sprawdził, czy masz w ogóle działające kierunkowskazy. A leci to dla Ciebie w radiu X-Vibe. Sean Paul i Gimme the Light. Od Marka dla mistrza prostej w Skodzie.

0: Radio X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Skoro Better Days już za nami, a ty nadal liczysz na cud, to przykro mi, nadchodzi Daddy Cool. Ojciec w obcisłych spodniach raczej nie naprawi twojego życia. Radio X Vibe. She's crazy like a fool.

Wodzimir z tej strony, Ząb. I tak mi jakoś naszło na stare czasy, więc może puścicie Sweet Dreams My LAX Radio Edit, Rachel Stevens. Bo w Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają w kółko

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To był rock DJ Robiego Williamsa w X-Vibe, który kiedyś podobno chciał kupić klub piłkarski Port Vale, żeby tylko móc w nim zagrać. Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdża Axwell i Ingrosso. Zostań w radiu X-Vibe.

0: vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Marek z Żoliborza przesyła wiadomość do tego wirtualnego kuriera, który codziennie próbuje mi wcisnąć nieistniejącą paczkę, więc dedykuję mu utwór Run to You od Rage, bo skoro tak bardzo chcę, żebym w końcu po tę przesyłkę pobiegł, to niech sam pofatyguje się w moją stronę, w radiu X-Vibe, gdzie Marek posyła ten kawałek swojemu uporczywemu nadawcę.

to była Dasza i Austin w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zajęła się muzyką, pracowała w kawiarni w Los Angeles? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie With Us. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: 5430 Yeah.
1: Najpierw Keys, Keys, a potem We Are The World, bo po wyczerpującym obcałowywaniu się wypadałoby wreszcie uratować planetę, co nie? Totalny obłęd w Radiu X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Same Love w wykonaniu Macklemore i Ryan Lewis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Macklemore w młodości pracował w więzieniu, ucząc osadzonych pisania tekstów? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Dalida. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Krystian z Inowrocławia tutaj. Utknąłem w tym urzędzie komunikacji od rana i senio, zaraz wyjdę z siebie. Puść mi szybko, no, let's talk about sex od Salt and Pepa, zanim zwariuję w tym Radio X Vibe. Spinderella cut it.

skoro Just a Girl już ci wyznała wszystkie swoje życiowe traumy, czas na Secrets, bo przecież wiesz, że po tym wszystkim i tak nie masz już przed nami żadnych tajemnic. Radio X Vibe.

Spacer po Memory Lane to zazwyczaj strata czasu. Ale skoro już tam jesteś, weź chociaż jakieś suweniry, żeby nie wracać z pustymi rękami. Totalny obłęd, czemu my tu wyprawiamy. Radio X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

słyszałeś Houdini w wykonaniu Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona naprawdę potrafi wyczarować swój numer telefonu z pamięci, bo zna go na wyrywki od dziecka. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Toma Petiego. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Hello, CD listeners. We've come to the point in this album where those listening on cassette or record...
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
2: Tak, nawet przez stronę www.
1: Nuda. X-Vibe.

gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.

0: Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu nocnemu ja. Bo po trzeciej nad ranem każda rozmowa z samym sobą w lustrze brzmi jak wyrafinowana debata o sensie życia. Więc niech ten numer przypomni mu, że warto wreszcie przestać mówić do siebie i po prostu pójść spać. Bo to właśnie w radiu X-Vibe leci Jason Derulo z kawałkiem Talk Dirty dla Marka od Marka.
1: Jason. Jason Derulo.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz xvibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: pomysł.
1: Urodziłeś się w taki sposób, a teraz chcesz tego jeszcze więcej? Serio, nie masz umiaru. Ale przynajmniej nie muszę słuchać twoich wyrzutów sumienia. To jest Radio

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

to był Hot Air Balloon od Don Diablo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od tworzenia muzyki do gier wideo, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Collective Soul. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale telefon zmienił słowo projekt na orgię, przez co musiał tłumaczyć się z planów na wieczór. Więc teraz dla ratowania resztek godności w radiu X Vibe leci All of My Heart zespołu ABC jako wyraz szczerej skruchy Marka dla jego szefa.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był WLW w wykonaniu ABBA w X-Vibe. Wiedziałeś, że zespół przez lata nosił te pstrokate stroje głównie po to, i odliczyć je od podatku, bo szwedzkie prawo pozwalało na to tylko wtedy, gdy ubrania nie nadawały się do codziennego użytku? Następne hity dla pokolenia X, a przed nami klasyk, czyli Ultravox. Zostań z radiem X-Vibe.

Iwan i Delfin ze swoimi czarnymi oczami to jeden z tych utworów, które skutecznie wymazują z pamięci resztki powagi po ciężkim dniu. Skoro mowa o wymazywaniu, w 1986 roku świat po raz pierwszy usłyszał o technologii, która pozwoliła na cyfrowe usuwanie obiektów z tła fotografii, co było początkiem końca ery autentyczności. Dzisiaj w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat z biesiadnego, nostalgicznego uniesienia na coś, co pozwala po prostu płynąć przez noc, bez zbędnych pytań o przeszłość. Nie szukaj tu głębszego sensu, bo w tym przypadku wystarczy po prostu pozwolić sobie na chwilę oddechu przy dźwiękach, które nie udają niczego poza czystą energią. Teraz Saint J.N. i Roses w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo kiedy tylko widzi ją w klatce, od razu wie, że znowu zalała piwnicę i będzie wielkie sprzątanie. To totalny klasyk o przewidywalnych katastrofach budowlanych, więc nie ma co się czarować, że chodzi o coś innego. A teraz w Radiu X-Vibe Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, dla sąsiadki od Marka.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć

Sabrina Carpenter właśnie zaserwowała dawkę kofeiny, po której każdy z nas pewnie nie zaśnie przez najbliższy tydzień. A ja mam ochotę jedynie na zimny prysznic, żeby zmyć z siebie ten przesłodzony popowy lukier. W 1981 roku ludzie wierzyli, że syntezatory przejmą świat, co zresztą idealnie widać w teledyskach tamtej epoki, gdzie każdy wyglądał jak zagubiony kosmonauta po nieudanej imprezie. Teraz sprawdzimy, czy The Human League wciąż brzmi jak przyszłość, której nigdy nie doczekaliśmy. Więc odpalaj Don't You Want Me w X-Vibe.

zdobył Heat Waves od Glass Animals w X-Vibe. Czy wiesz, że Dave Bailey studiował medycynę, zanim zajął się muzyką? Teraz wjeżdżają następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Liberty X. Zostań w radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Vaim i ta ich noc po ciężkim dniu to idealny soundtrack na moment, w którym masz ochotę rzucić wszystko i wyjść z pracy. Choć pewnie w 1986 roku, kiedy światło dzienne ujrzał pierwszy komercyjny telefon komórkowy, ludzie też marzyli o świętym spokoju bez ciągłego dzwonienia. Skoro wtedy technologia zaczęła nam odbierać resztki prywatności, to teraz wypadałoby się od tego uwolnić, wyrwać z okowów rutyny i po prostu zacząć żyć na własnych zasadach. Zamiast męczyć się ze wspomnieniami, lepiej złapać trochę oddechu w radiu X-Vibe, gdzie Ariana Grande oraz Z pomogą Ci definitywnie zerwać z tym marazmem. Więc teraz Ariana Grande i Z oraz Break Free w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Władysław z Jeleniej Góry tutaj. Właśnie próbuję ogarnąć te dzieciaki na obozie, co mi przypomniało stare czasy. Puścisz może, no wiesz, The One od Kylie Minogue w tym twoim Radio X Vibe, bo inaczej

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

heavy metal love to zdecydowanie za dużo żelastwa jak na ten spokojny wieczór w X-Vibe. A skoro już o przesadzie mowa, to 1986 roku pewien ambitny producent uznał, że nagranie płyty w całości wewnątrz wypełnionej wanny to genialny pomysł, co skończyło się tylko spektakularnym zwarciem w studio i stratą fortuny. Więc lepiej nie szukać wrażeń na siłę i dać się ukołysać w Warwick Avenue, bo Duffy śpiewa rozstaniu znacznie przyjemniej niż brzęczą gitary. Teraz Duffy i Warwick Avenue w X-Vibe.

słyszałeś właśnie Unforgettable od French Montana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sway Lee napisał tekst do Formation dla Beyoncé w zaledwie kilka minut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Celine Dion. Zostań w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ten miejski krzyk Pezeta i Nuna zawsze wyciąga ze mnie resztki sentymentu, choć trzeba przyznać, że po tylu latach ten utwór brzmi jak zapis z innej galaktyki. Skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to warto wiedzieć, że w 1998 roku pewien człowiek kupił domenę internetową tylko po to, przez lata wyświetlać na niej jedynie zdjęcie swojego psa, co w sumie idealnie podsumowuje sens obecności w sieci. Lepiej więc, zamiast przeglądać otchłanie internetu, po prostu dać się ponieść zmianie klimatu z szarego, betonowego osiedla prosto na gorącą Hawanę. Bo jeśli życie ma mieć jakiś sens, to przynajmniej powinno mieć dobry rytm. Teraz Camila Cabello oraz Young Thug i Hawana.

Słuchaj, Patryk z Wrocławia z tej strony. Totalnie jadę na oparach po tej nocy. Puść mi może, no, Beer and Buddy, Jodwit Sexy Red od Coldwell Sexy Red. Bo tylko to mnie jeszcze trzyma w pionie w tym Radiu X-Vibe.

Teddy Swims właśnie przestał wyciągać te swoje dramatyczne dźwięki. I szczerze mówiąc, po takich emocjach potrzebujesz mocniejszego oddechu niż kolejna porcja melancholii. W 1998 roku świat oszalał na punkcie pewnego jednego hitu, po którym zespół zniknął szybciej niż twój zapał do diety w poniedziałek. Skoro masz już dość tych wszystkich smutnych tekstów, czas na dawkę czystej energii, która sprawi, że nawet w aucie poczujesz się jak w teledosku. New Radicals i You Get What You Give w X.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To było Halo od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że piosenkarka jako dziecko wygrywała lokalne konkursy talentów, śpiewając utwory Johna Lennona? To już nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę One Direction. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Robert Czojnacki i Niecierpliwi. To dowód na to, że w latach 90. saksofon był obowiązkowym wyposażeniem każdego amanta. Choć szczerze mówiąc, po 3 dekadach brzmi to jak soundtrack do filmu o nieudanych randkach. Skoro o czasie mowa, w 1986 roku pewien ambitny inżynier opatentował system, który miał zrewolucjonizować nasze słuchanie, ale ostatecznie tylko przypomniał nam, że technologia zawsze wyprzedza nasze faktyczne potrzeby. Dzisiaj ten takt brzmi znacznie lepiej w nieco innym wydaniu, bo choć serca nie zawsze grają w stereo, to przynajmniej muzyka w Radiu X-Vibe trzyma poziom. Teraz Gym Class Heroes oraz Adam Levine i Stereo Hearts w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie powinna przychodzić na drzemkę do jego sypialni, więc teraz śpiewa jej to kołysankę, żeby wreszcie zasnęła w swoim domu i przestała go budzić o świcie. To totalny klasyk o walce o własną przestrzeń i święty spokój w sypialni, który idealnie zamyka ten temat. A teraz w Radiu X-Vibe Shawn Mullins, Lullaby. Dla teściowej od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Jeśli myślisz, że ten niemiecki hymn o kręceniu się świata to szczyt twoich marzeń, to chyba czas na szybką weryfikację rzeczywistości. W roku 2006 Niemcy udowodnili, że nawet najbardziej sztywny stadionowy refren da się przerobić na coś, co brzmi jak zapowiedź końca świata. A teraz siedzisz tam w bezruchu, jakby życie było tylko czekaniem na lepszy zasięg. Skoro już wiesz, że energia to przereklamowany wymysł, najlepiej wyluzować w rytmie, który idealnie pasuje do twojego dzisiejszego lenistwa. Więc sprawdź, jak brzmi profesjonalne nic nie robienie w X-Vibe ze sprawą Express 2 oraz Davida Byrne z utworem Lazy.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Somebody That I Used To Know od Gautier i Kimbre w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gautier sam zbudował większość instrumentów do swoich nagrań? To następne hity dla pokolenia X, a teraz Bruce Hornsby and The Range w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Let me be your push and push and push and push.

Funk Disco House, czyli Funky House.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Andrzej Dabrowski śpiewał o tym, że do zakochania jeden krok, co brzmi jak przepis na kłopoty. Zwłaszcza, że w 1986 roku naukowcy potwierdzili, iż zakochanie wywołuje w mózgu reakcje chemiczne, łudząco przypominające działanie silnych używek. Więc w sumie dobrze, że piosenka nie trwa dłużej, bo moglibyśmy skończyć w jakimś odwykowym ośrodku. Dzisiaj ten optymizm wydaje się cokolwiek podejrzany, zwłaszcza gdy zderzysz go z prozą życia, w której zamiast motyli w brzuchu masz tylko stertę rachunków i wieczne zmęczenie. Dokładnie tak jak w utworze, który zaraz poleci, bo czas dorosnąć i przestać udawać, że świat jest prosty. Teraz 21 Pilots i Stressed Out w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że ta godzina to czas, kiedy zdrowy rozsądek idzie spać, a wychodzi z ciebie ten mroczny typ, który po cichu liczy cienie na ścianie. Witaj w Nightmare, gdzie rzeczywistość jest tylko kiepskim żartem z kiepskim scenariuszem. W X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo gumowe atrapy były po prostu za drogie? To dopiero szacunek do zmarłych, którzy zamiast spoczywać w spokoju, musieli statystować w tanim horrorze w imię oszczędności budżetu. Totalny obłąd, prawda? Teraz The Weeknd i Reminder w X-Vibe. Niech ten beat wciągnie cię w otchłań jeszcze głębiej, bo zasłużyłeś na tę dawkę niepokoju.

Marek z Piaszczyna nie może zmrużyć oka, bo próbuje nauczyć swojego chomika robić espresso. Więc w radiu X-Vibe leci Until I Found You od Stevena Sancheza i M. Beichold. Totalny obłąd, bo przecież w końcu musiałbyś go odnaleźć, żeby w ogóle wiedzieć, że go masz. Dobranoc, to leci dla ciebie od twojego wewnętrznego niepokoju.

Wiesz, w 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł, żeby w piosenkach ukrywać przekazy podprogowe, co oczywiście wywołało totalny obłęd wśród rodziców, przekonanych, że ich dzieci za sprawą odtwarzanych w SPAC płyt rzucą się w objęcia ciemności. Najlepsze jest to, że w tym samym czasie technologia cyfrowa raczkowała tak niezdarnie, że błędy w zapisie bitu często generowały dziwne, niemal diabelskie dźwięki, które ludzie brali za znaki z zaświatów, a nie za zwykłe niedopatrzenie informatyka. Dzisiaj to tylko śmieszna ciekawostka z epoki, w której wierzyliśmy w magię kaset magnetofonowych. Więc usiądź wygodnie w X-Vibe i daj się ponieść, bo Kasia Kowalska zaraz wyciągnie nas z tego mroku utworem coś optymistycznego w X-Vibe.

wiesz, w 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co w Nightmarek brzmi jak kiepski żart losu, ale w X-Vibe serwujemy tylko taką prawdę. Więc teraz Macklemore i Skylar Grey w Glorious zagrają ci prosto w duszę, która może nie jest z plastiku, ale za to całkiem nieźle znosi ten beat.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Radio X-Vibe.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu.
1: Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Kolejny obrót wskazówek i znowu lądujesz w tym samym miejscu. Choć wiesz, że rzeczywistość to tylko kiepsko naoliwiona maszyna do mielenia czasu. Więc usiądź wygodnie, bo mam dla Ciebie historię z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł wykorzystania głosu pewnej starszej pani, która w rzeczywistości była aktorką po przejściach, a jej gardłowy, skrzeczący tembr połączono z dźwiękami Chopa Pratcha i pękniętego serca, co finalnie stworzyło postać Bać się wszyscy dorośli, podczas gdy dzieciaki płakały w fotelach kinowych. Choć prawda jest taka, że to tylko sprytny montaż dźwiękowy, w którym każdy bit jest kłamstwem, co idealnie pasuje do klimatu w X-Vibe. Więc teraz Lon Tusker i

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka. I like to move it, move it. I like

1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Co wyjaśnia, dlaczego tak wielu aktorów wpadło w depresję po zdjęciach. Klasyczny hollywoodzki klimat w Nightmarek. A teraz AvaMax i Maybe You're the Problem w głośnikach X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata udaje, że śpi w swoich nudnych życiach. A my w X-Vibe serwujemy kolejną dawkę obłędu w czasie audycji. Bo w 1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek grę wideo o nazwie E.T. na konsolę Atari, która była tak koszmarnie niegrywalna, że firma zakopała tysiące niesprzedanych kartridży na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc betonowy grobowiec dla elektronicznej porażki. Co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, ale to totalny fakt z historii technologii, który przypomina, że czasem lepiej po prostu nie próbować wyprodukować czegoś na siłę, bo ziemia w końcu wypluje twoje grzechy w rytm dziwnego bitu. Więc teraz Blenders i ich ciągnik w X-Vibe.

Marek z Piaszczyna nie może zmrużyć oka, bo próbuje nauczyć swojego chomika robić espresso. Więc w radiu X-Vibe leci Until I Found You od Stevena Sancheza i M. Beichold. Totalny obłąd, bo przecież w końcu musiałbyś go odnaleźć, żeby w ogóle wiedzieć, że go masz. Dobranoc, to leci dla ciebie od twojego wewnętrznego niepokoju.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Wait till you're announced.